0: wakuta na ichilo tusula tulikite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeka senega tako vio wakuta na ichilo nze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo mchibuga masaka mchibuga masaka mwetu senzira
1: olone chukutuka kweyo na joli radio budu
0: katindoza otege de radio chijo uliriza
1: radio yomu tuwa ulijo
0: katitu ingide chitulo cha ukubilia chembo ziebya misanyo wano program tula tukenguke sports special.